Znazi, Operigam, Jalikotanslik, Nisilani Daki, El Kezo, Sirite. Dragra, Nakiki la fila. Chloé Jana Luxe, Ati la Gongori, Chloé la Narine, Fona, Alandria, Dragra, Nakiki la fila. Sipitis, Colino, Colini, Salimon, Driac, Ridisniac, Alivi, Silagen, Dragra, Nakiki la filoque.